Klasennego, lemice Radio Hitów w Plovdiv na stacja Lujče, Tiris Meghan Trainor i Still Don't Care. Z dve nedolu do nr. 34. U entry nr. 2 v klasacijete je na mjestu 33. dnes. Prčeto se kazve Where We Go od Marshmallow i Thomas Rhett.